Na Tarbuka Sebastijanu snu. Simfonijskim orkestrom HRT-a dirigirao je skladatelj. I za kraj, izlet po Austriji, Mladena Tarbuka, Simfonijski orkestar HRT-a i maestro Tarbuk.